No wstać, wsiak musite rano wstać. Rano, rano, raničko. Rano, rano, raničko, dřív než vyjde sluníčko.